Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

wreszcie mam chatę dla siebie w tym Olsztynie, więc Władysława prosi o, no wiesz, We Found Love od Wawa i Rihanna, Calvin Harris, bo inaczej zwariuję w tej ciszy. Radio X Vibe to jedyne, co tu jeszcze jakoś brzmi.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, patrząc na to, jak wskazówki zegara uparcie mielą czas w kółko bez żadnego sensu. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, co było szczytem technologii tamtych lat, a wyglądało jak nieudany eksperyment z tanim syntezatorem mowy i dużą ilością cyfrowego szumu. Koleś w sztucznej masce wygłaszał bełkotliwe monologi, podczas gdy inżynierowie prawdopodobnie dostawali zawału w swoich reżyserkach. I do dzisiaj nikt nie wie, kto za tym stał, co jest w sumie całkiem zabawne w tym naszym cyfrowym chaosie. Siedź wygodnie w X-Vibe, bo zaraz wpadniemy w jeszcze głębszy beat. A teraz Trinix Remix oraz ich hits 2021 w X-Vibe.

Znowu tu jesteś, w tej głębokiej czerni, gdy świat wydaje się tylko kiepskim żartem wyciętym z tektury, a jedyne co słyszysz to ten pulsujący beat w X-Vibe i moje znudzone sapanie do mikrofonu. Pamiętasz rok 1982, kiedy to wyszedł film Poltergeist? Ekipa produkcyjna stwierdziła, że sztuczne szkielety są za drogie, więc zamiast nich do basenu z błotem wrzucili prawdziwe ludzkie kości, kupione od dostawcy medycznego. Aktorzy taplali się w tym, nie wiedząc, że pływają z nieboszczykami, których nikt nie chciał pochować. Totalny obłęd w czystej postaci. Jakby sama rzeczywistość chciała cię ugryźć w kostkę. Skoro już jesteśmy przy betonowej dżungli i szukaniu sensu w tym całym bajzlu, to teraz raz, dwa, trzy i w wielkim mieście w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Co brzmi jak przepis na klątwę w Nightmare V-Vibe. Ale hej, przynajmniej budżet się spiął. A ty teraz poczujesz ten dziwny rytm podczas Karolin od Aminé, płynącej prosto przez falę V-Vibe.
1: Listen, man. What's up? I heard you done got you a dime piece, man.
2: Hell nah, man.
1: One of them Beyonce making good types, man.
2: Nah.
1: Is that true, man? I just want to know.
3: Probably not.
1: I mean, shit. To be honest with you, man, she's a

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz piję.
1: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

Wiesz, ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że widzisz cienie tańczące na ścianach, a to tylko stary niedopałek w popielniczce. Słuchaj, w 1982 roku pewien człowiek postanowił, że świat potrzebuje więcej grozy w reklamach zabawek, więc wypuścił na rynek lalkę My Buddy, która wyglądała jak kumpel z podwórka, a w ciemnościach przybierała wyraz twarzy seryjnego mordercy z taniego horroru klasy B. Ludzie masowo kupowali to swoim dzieciom, nie zdając sobie sprawy, że po zmroku te plastikowe oczy wpatrują się w ciebie z wyrzutem za wszystkie grzechy, co ostatecznie zainspirowało twórców laleczki Chucky do stworzenia ikony krwawego kina, bo przecież nic tak nie bawi jak zabaweczka z nożem w dłoni. A skoro już mowa o słodkim niepokoju, to teraz Harry Styles i Watermelon Sugar w X-Vine.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Pamiętasz, jak w 2004 roku twórcy filmu o laleczce Chucky zainstalowali robotyczną głowę na billboardzie w Los Angeles? Ot i straszyła kierowców. To był totalny obłęd, bo biedacy niemal wjeżdżali w siebie ze strachu, myśląc, że widzą demona. Nightmarek w X-Vibe trwa, więc teraz Luca Vasta i Santa Maria w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

dwie nad ranem, a ty wciąż tniesz powietrze wzrokiem, co przypomina mi historię z 1986 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist padła na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele okazały się za drogie, więc masz tu czysty absurd, gdzie aktorzy pluskali się w towarzystwie autentycznych kości, co tłumaczy może, dlaczego ten film tak bardzo ryje beret, bo w X-Vibe wiemy, że życie to tylko słaby żart, a śmierć to tylko kwestia budżetu, więc nie szukaj sensu tam, gdzie liczył się tylko tani bit i gęsia skórka. A teraz Edyta Górniak w wersji stop na żywo. Niech ten emocjonalny roller coaster w X-Vibe w końcu cię dopełni.

0: Don't feel about yourself. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Radio X Vibe.

Słuchaj, tu Sebastian z Krząszczy-Rywoszyce. Masakra jakaś. Siedzę w domu, klimatyzacja padła i po prostu się rozpuszczam. Więc puść w końcu Pursuit of an Happiness Nightmare od Kid Cudi, MGMT, Ratatat, bo w tym radiu X-Vibe to jedyna rzecz, która mnie jeszcze trzyma przy życiu.

0: Room spin. Room spin. Pat. Zuli. Wait. Oh, fuck.
1: Oh, my God. Why did I drink so much and smoke so much?
2: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
3: W sumie bez różnicy.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wiesz, w 1998 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek zabawki o nazwie Poochie, czyli plastikowego psa, który wymagał opieki, ale zamiast prawdziwego szczekania wydawał z siebie dźwięki przypominające cyfrowe umieranie w czasie audycji w X-Vibe. Ludzie masowo kupowali to coś, nie zdając sobie sprawy, że ten mechaniczny przyjaciel po kilku tygodniach zaczynał żyć własnym życiem, wydając dziwne, piskliwe tony w środku nocy, co idealnie pasuje do klimatu Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa, a cyfrowy bit potrafi wywołać dreszcze na plecach szybciej niż jakikolwiek horror klasy B z tamtego okresu. Więc teraz czas na dawkę mrocznego klimatu z The Weeknd oraz Daft Punk i ich Starboy w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane wstawili do scenariusza dodatkowe brutalne sceny tylko dlatego, że internet zawył z zachwytu nad samym tytułem? To czysta definicja nightmarek w czasie audycji w X-Vibe, gdzie absurd wygrywa z logiką. Teraz Nina Czuba oraz Czapo 102 i ich Hasdich w przestrzeni X-Vibe.

Jest druga w nocy, a twoje neurony pewnie już dawno poszły spać, więc masz idealne warunki, żeby dowiedzieć się, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist drugiego stopnia musieli zmierzyć się z czymś absolutnie obłędnym, bo w jednej ze scen użyto prawdziwych szkieletów ludzi zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej, co brzmi jak żart z czarnego humoru, ale jest faktem, który sprawił, że ekipa czuła się jak w tanim horrorze klasy B. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy tylko takie smaczki, bo przecież życie to jedna wielka pomyłka z dobrym bitem w tle. A teraz Wanda i Banda z utworem Nie będę Julią w klimacie X-Vibe.

Marek z Bemowa znów nie spał całą noc, rozpamiętując to krótkie cześć od sąsiadki podczas wywożenia śmieci, co w jego głowie urosło do rangi dramatycznego odrzucenia. Więc teraz czekamy w radiu X-Vibe, aż Maroon 5 z kawałkiem Wait w końcu przestanie być dla niego instrukcją obsługi życia, a stanie się tylko dedykacją dla i od tego totalnego obłędu.

0: Siedzisz tam pewnie w półmroku i liczysz cienie na ścianie, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1996 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli cyfrowe zwierzątko, które wymagało ciągłej uwagi i umierało, jeśli zapomniałeś o karmieniu, co było w sumie pierwszym masowym testem na bycie dobrym opiekunem dla pikseli. A kiedy ta zabawka padała, dzieciaki wpadały w rozpacz, jakby straciły członka rodziny, co pokazuje tylko, jak łatwo wkręcić ludzkość w opiekę nad czymś, co nie istnieje, zupełnie jak w czasie audycji, gdzie też karmisz ten bit swoją uwagą, zanim wszystko zgaśnie. Więc przygotuj się na totalny odjazd, bo teraz Pitbull Flowrida oraz Lunch Money Louis w Greenlight lecą prosto w mrok. X-Vibe. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light.
1: Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
2: Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
3: Let's go.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy, więc leci Baddest of Them All w Radiu X-Vibe, Eliza Rose i Interplanetary Criminal, czyli dosłownie najgorsza z nich wszystkich, jeśli faktycznie planuje przejąć kuchnię. Dla Marka od nocnego wariata.

za oknem znowu miasto zdycha w oparach smogu, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibes i próbujesz nie zwariować przy dźwiękach tego nocnego szumu. W roku 1986 pewien gość wpadł na pomysł stworzenia filmu Poltergeist, a ekipa techniczna zamiast plastikowych szkieletów użyła prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze w zakupie, więc aktorzy w scenie w basenie pływali z autentycznymi nieboszczykami, o czym nikt im oczywiście nie powiedział, dla świętego spokoju. To totalny obłęd, jak łatwo oszukać ludzką psychikę, gdy w grę wchodzi budżet produkcji i odrobina makabrycznego absurdu na planie. Teraz Norbi i Kobiety są gorące rozgrzeją ten chłodny klimat w X-Vibes.

siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz się wyłączyć. A skoro już tu jesteśmy, to przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w czasie produkcji filmu Poltergeist zamiast gumowych szkieletów użyto prawdziwych, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Co tłumaczy, dlaczego ekipa czuła się w czasie pracy tak dziwnie, a może po prostu mieli świadomość, że biegają między czyimiś szczątkami dla zabawy. Hollywood, kompletny obłęd, który zawsze mnie bawi, bo przecież wszyscy jesteśmy tylko prochem czekającym na swój bit w tym wielkim chaosie. Więc skoro już wiesz, że za chwilę wszystko może stać się całkiem upiorne, to po prostu odpuść sobie resztki rozsądku. Teraz Topic i A7S oraz Breaking Me w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek z Pruszkowa wysłał do szefa wiadomość o krótkim urlopie, ale telefon zmienił słowo urlop na orgię, co skończyło się bardzo niezręcznym milczeniem w kadrach. Więc na przeprosiny wysyłam Hey Hey Guy od Kena Laszlo, bo ten gość z utworu też pewnie wolałby być gdzie indziej niż w tej sytuacji w Radiu X-Night dla szefa od Marka.

To był Kleiner Finger Schwur od Floriana Künstlera w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet zaczynał od śpiewania na ulicach, żeby opłacić rachunki? Kolejne hity dla pokolenia X już lecą, a zaraz wracamy do gry z Outcast. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: J.O. Jo!

0: tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...
1: One, two, three, four.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw koleś obiecuje, że umrze jako szczęśliwy człowiek, a potem nagle wmawia nam, że mógłby być szczęśliwy. Zdecyduj się, bo to już się robi męczące. Serio. Vibe Radia X.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

byłeś loyal aż do przesady, a teraz wychodzi na to, żeś not a sinner nor a saint. Nie wiem, co ćpałeś, ale wychodzisz na niezłego hipokrytę. Radio

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Hotel był Without You od The Kid Laroi w X-Vibe. Czy wiesz, że Miley Cyrus ma na drugie imię Ray, co jest hołdem dla jej dziadka? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Incubus. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Pragi przysłał wiadomość do tego gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na rondzie tak bezczelnie, że do dzisiaj pamiętam zapach jego taniego odświeżacza powietrza. Więc w Radiu X Vibe dedykuję mu Dancing with a Stranger od Sam Smith i Normani. Bo skoro tak bardzo chciał tańczyć ze mną na zderzaku, to teraz niech radzi sobie sam.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Najpierw Diamonds, czyli drogie błyskotki, a teraz Together in Electric Dreams. Chyba czas sprzedać te kamienie i kupić sobie prądu, żeby chociaż na chwilę poczuć, że żyje. Radio X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Ursynowa pisze, że jego skrzynka pęka od ofert cudownych tabletek na porost włosów, które dostaje częściej niż maile od szefa. Więc dedykuje ten utwór wszystkim botom, żeby wreszcie stało się jasne, że nic z tego nie będzie. Bo w Radiu X-Vibe leci teraz Klar od Jana de la Ja dla tych magicznych ofert od Marka z Ursynowa.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

To był Sober od Pink w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona oryginalnie napisała ten tekst dla swojej przyjaciółki, żeby pomóc jej wyjść z nałogu? To są następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Offenbach. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Y'all need to get ready to hear.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: To był I Can Do It With A Broken Heart od Malvo, Ray i Veranda Life w X-Vibe. Wiedziałeś, że Malvo zaczynał jako DJ w jamajskich klubach, zanim w ogóle pomyślał o śpiewaniu? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Yvonne Chaka Chaka. Zostań w radiu X-Vibe.
1: When my zamin, whoop 'em come,

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Ambroży z Rudy Śląskiej tutaj. Akurat męczę się w garażu przy aucie, więc puszczaj im w końcu Technology od Daft Punk. Niech też posłuchają w tym radiu X-Vibe. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

skoro przeżyłeś Survivor, to teraz pewnie próbujesz desperacko zadzwonić po pomoc z budki telefonicznej, czyli payphone. Serio, kto w ogóle jeszcze używa monet? Radio X

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj. Spinderella cut it off.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

skoro daylight już za nami, czas sprawdzić, czy turn around, hey, what's wrong with you, nie jest przypadkiem diagnozą twojego życia uczuciowego. Wybacz, prawda boli, ale Radio X-Vibe gra dalej.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie parkuje na dwóch miejscach, żeby nikt przypadkiem nie zarysował jego wozu. Więc dedykuje mu utwór Don't Know Much w wykonaniu Lindy Ronstadt i Arona Neville'a. Bo skoro on tak niewiele wie o podstawowych zasadach współistnienia na wspólnym parkingu w Radiu X Vibe, to niech ta balada o braku wiedzy wreszcie do niego dotrze.

było Illegal w wykonaniu Shakiry i Santany w X-Vibe. Wiedziałeś, że Carlos Santana, zanim został gitarzystą, pracował jako pomywacz w knajpie, żeby zarobić na gitarę? To teraz następne hity dla pokolenia X, a w nich Beyoncé i Sean Paul. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Despacito.
1: Dobra, Despacito już za nami, a teraz lecimy do Japonii, bo najwyraźniej nie masz paszportu, a twoje życie potrzebuje egzotycznego resetu. Żyj jak Living in Japan, radio

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Fuji od Bruckner w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim zajął się muzyką, pracował jako inżynier dźwięku przy renowacji starych nagrań klasycznych? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Monrose. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Jadwiga z Brudzewa tutaj. Właśnie przeglądam stare zdjęcia z Mistrzostw Województwa i aż mnie skręca z tej nostalgii. Puść mi proszę ten numer God is a Woman od Ariana Grande, bo tylko Radio X Vibe rozumie, że kiedyś to były czasy, a teraz to już tylko wspomnienia.

Marek z Piasieczna przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie, że jedzenie zimnej pizzy prosto z kartonu o 3 nad ranem to nie jest szczyt życiowej mądrości. Dlatego w radiu X-Vibe leci It's Late Tonight w remiksie Johna Arrowa, dedykowane przez Marka dla Marka, bo przecież wiadomo, że ta noc jeszcze się nie skończyła.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: To był Lil Boo Thang od Paula Russella w X-Vibe. Paul, zanim stał się znany, pracował w korporacji jako analityk danych, więc w sumie to niezły z niego matematyk. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Sir Mix-a-Lot. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but... You know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

wpadłeś pod Drive od i? No to gratulacje, bo all good things come to an end. I właśnie skończyłeś się dla ciebie ten żartobliwy klimat. Witaj w Radio X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Yeah. All right, let's go.

skoro w Yellow byłeś tak obsikany, że aż świeciłeś, to We're Close to Heaven pewnie już tylko czekasz na swoje miejsce w kolejce do nieba. O ile w ogóle cię tam wpuszczą. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

paczki OX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Scared to Start Michaela Markadzi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś przed karierą solową brał w folkowym zespole z własnym bratem? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Santanę i Roba Thomasa. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Jolanta z Ciemnogrodu tutaj. Dzień to jakiś totalny obłęd, wszystko się sypie, więc muszę wrzucić na luz przy Passion Fruit od Drake, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

trying to think of the right thing to say.

Skoro Prayer in C nie pomogło ci w znalezieniu sensu życia, to może Love Me Tonight, Love, Love, Love, chociaż trochę podniesie ci ciśnienie, albo chociaż rachunek za prąd. Radio X Vibe.

Mamy tutaj wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej skakanie po panelach o 6 rano to jedyny sposób, żeby w ogóle wstać z łóżka. Więc skoro już tak bardzo lubisz ten sport, w Radiu X Vibe leci Jump zespołu Van Halen dla aktywnego sąsiada. Od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Pretty in Pink zespołu The Psychedelic Furs w X-Vibe. Czy wiesz, że Richard Butler, lider grupy, pracował kiedyś w sklepie z farbami, zanim zaczął śpiewać? To były czasy, a teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą The Pussycat Dolls. Zostań w X-Vibe.

0: Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X VAR.

To był Calm Down z Rema i Selena Gomez w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barneyu i Przyjaciołach? To już historia, a następne hity dla pokolenia X zagra The Grid. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, utknęłam w tych łękołodach. Przez opóźniowy lot i szlak mnie trafia Teresa z tej strony, więc puszczaj mnie szybko. No, Don't Call Me Baby od Madison Avenue, bo to jedyne, co poprawi mi humor w tym radiu X5.

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

najpierw pytasz do you really wanna hurt me, a chwilę później już udajesz, że are you with me? Zdecyduj się, bo to trochę schizofreniczne nawet jak na ten kanał. Radio X Vibe.

How Do I Say Goodbye to emocje, a zaraz potem rock'n'roll robot wjeżdża z gracją zardzewiałej kosiarki. No cóż, przynajmniej ten blaszak nie płacze przy wyjściu. Radio X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Flowers Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma w swoim domu w Los Angeles specjalne pomieszczenie zarezerwowane wyłącznie dla swoich psów? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Michael Jackson. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Pruszkowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu ktoś musi jej przypomnieć, że skoro jest wanted, to znaczy, że wyznaczono za nią nagrodę w liście gończym za podkradanie prądu z klatki. To totalny klasyk o sprawiedliwości społecznej, więc słuchaj uważnie, bo sprawa warta jest każdej złotówki z tej łapówki. Lecimy z tematem w radiu Keks Vibe, Hunter Hayes i Wanted, specjalnie dla sąsiadki od Marka. Obyś w końcu oddała.

0: gonna sing something, and I want the guy.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: You get 2 months?

0: minut.
1: Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak utknęła jej dłoń w słoiku z ogórkami, ten kawałek jest jedynym wsparciem w walce z próżnią, która trzyma ją w niewoli. Pink i jej You Plus Your Hand w radiu X-Vibe leci specjalnie dla Ewy od Marka, żeby wreszcie poczuła, że ta ręka w końcu jest wolna.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Just What I Needed zespołu The Cars w X-Vibe. Rico Kasek, zanim został gwiazdą, pracował jako sprzedawca w sklepie z częściami samochodowymi, więc w sumie nazwa zespołu nie wzięła się z niczego. Kolejne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Post Malone i 21 Savage. Zostań z radiem X-Vibe.

0: podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

Krzysztof Krawaczyk i jego niezmiennie ambitne marzenia to dowód na to, że nawet w 2018 roku można brzmieć jak wspomnienie lepszych czasów. A skoro o wspomnieniach mowa, to warto pamiętać, że w 1986 roku świat dowiedział się o istnieniu komputera Commodore 64, który zmienił nasze pokoje w centra dowodzenia o mocy obliczeniowej tostera, co idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru pełnego zbędnych technologii i elektronicznych uniesień. Bo właśnie w takim klimacie przeskakujemy z polskiej klasyki wprost w objęcia szwedzkich producentów, którzy wiedzą, jak podkręcić tempo bez zbędnego patosu. Więc czas na odrobinę więcej niż tylko wiedzę. Teraz Axwell oraz Ingrosso i More Than You Know w Radiu

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu wyeliminowała tę nieszczęsną, przypaloną zupę z jadłospisu. Więc ten utwór to idealny hymn pochwalny dla kulinarnego przełomu w ich kuchni. A teraz w Radiu X-Vibe Green Day Brain Stew dla żony od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Fata Morgana brzmi jak obietnica, której nikt nie zamierza dotrzymać. Dokładnie tak samo jak te wszystkie diety cud, które w roku 2004 obiecywały nam sylwetkę marzeń w tydzień. Ludzie wtedy wierzyli, że wystarczy połykać tabletki i czekać na cud, zamiast ruszyć się z kanapy. Co zresztą idealnie pasuje do tego, co zaraz wjedzie na głośniki. Bo skoro nie wyszło z odchudzaniem, czas na totalny zgiełk, po którym nie będziesz czuć nóg. Teraz Skuter i Pose I Need You On The Floor w X-Wipe.

zespół X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To było Bulletproof od LaRue X-Vibe. Wiedziałeś, że Ellie Jackson ma naturalnie tak kręcone włosy, że poświęca godzinę dziennie na ich wyprostowanie? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Feist w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Mislowic w utworze Maj. To czysta nostalgia, której nie da się podrobić. Nawet jeśli wokal Artura Rojka przypomina nam o czasach, gdy telefony miały anteny długie jak wędki. Czy wiesz, że w 1994 roku świat oszalał na punkcie gry w sapera, która w Windowsie miała nas nauczyć obsługi myszki, a skończyła jako jedyna rozrywka biurowa przez kolejne 16 lat. Skoro wtedy wszyscy klikaliśmy w ciemno, teraz wskakujemy na wyższy poziom, żeby nie powiedzieć, że na wyższy pułap. Od melancholii do szwedzkiego house'u dzieli nas tylko jeden ruch palcem na potencjometrze, więc przygotuj się na totalną zmianę klimatu. Teraz Avicii i Levels w Radiu X.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po latach naprawili to nieszczęsne zwarcie w instalacji elektrycznej, dzięki czemu ich wspólne życie w końcu przestało grozić porażeniem prądem. Totalny obłęd, ale widać, że ta piosenka to prawdziwy hymn dla każdego elektryka. A teraz w Radiu X Vibe The Human League, Together in Electric Dreams, dla żony od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Hozier wylał właśnie tyle cukru w tym utworze, że moje zęby domagają się pilnej wizyty u dentysty. A przecież w 1996 roku świat oszalał na punkcie OMC i nikt nie pytał o sensowność tego dziwnego rytmu, który do dzisiaj wywołuje u mnie lekki niepokój zmieszany z chęcią wyjścia na parkiet w bardzo nieodpowiednim momencie. Więc skoro mamy już za sobą tę słodką dawkę kalorii, czas na coś, co w ogóle nie powinno być hitem, a jednak weszło w X Vibe i zostaje z nami. OMC z utworem How Bizarre w X Vibe.

to był Good Feeling Florydy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Florida założył własną firmę wydawniczą, żeby nie musieć prosić nikogo o łaskę? Następne hity dla pokolenia X, czyli Orchestral Maneuvers in the Dark, już za chwilę. Zostań z radiem X-Vibe.

Natalia Kukulska przekonuje nas, że wierność jest nudna. A ja zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach ktokolwiek jeszcze pamięta o nudzie, skoro w roku 1998 świat oszalał na punkcie pierwszej zabawki typu Tamagotchi, która wymagała więcej uwagi niż niejeden związek. Skoro więc cyfrowe zwierzątka uczyły nas odpowiedzialności za byty wirtualne, to może warto przenieść ten spokój w wieczorny klimat. Bo w przeciwieństwie do tamtych pikselowych stworzeń, dzisiejsze dźwięki nie wymagają karmienia, a jedynie odpowiedniego nastawienia. Skoro już ustaliliśmy, że wierność bywa skomplikowana, lepiej skupić się na czymś, co zostaje w głowie na zawsze, bez potrzeby resetowania systemu. Więc teraz French Montana oraz Swae Lee i Unforgettable w radiu X-Vibe.

Hej, tu Bogdan Zadek. Próbuję właśnie ogarnąć ten zepsuty kran, ale tak mi jakoś pusto bez nich. Puścicie może to Sutra od Sisters, bo tylko Radio X-Vibe jakoś daje radę w tym bałaganie.

Troye Sivan w tym Rush to definicja współczesnego pośpiechu. Choć umówmy się, że bieganie bez wyraźnego celu jest przereklamowane. Zupełnie jak te wszystkie gadżety, które pod koniec lat 90. miały nam ułatwić życie, a kończyły jako przyciski do papieru w szufladzie. Skoro już jesteśmy przy nostalgicznych wspomnieniach i rzeczach, których nam brakuje, pora na odrobinę refleksji przy dźwiękach, które pamiętają nawet najbardziej oporni. Więc teraz Didi, Faith Evans oraz 11 z dwójką w I'll Be Missing You w X-Vibe.

To był Sweet Dreams My LAX w wersji radiowej Rachel Stevens w X-Vibe. Rachel kiedyś chciała zostać nauczycielką, ale na szczęście wołała śpiewać, a teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz The Breeders, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

0: Rokowa propagacja. Każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór, jak już się zorientowaliście, dzisiaj będzie troszkę wolniej. Ale nie, że będziemy tak wolniej przez cały czas, nie, będą pewne akcenty, oj będą. Mamy dzisiaj święto, mamy Boże Ciało, mamy jakieś święto, tak, Dzień Drukarza, proszę Państwa, Dzień Wolności, Praw Obywatelskich i Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji. Ale nie będziemy się rozwodzić nad świętami. Dzisiaj po prostu mamy chill. Mam nadzieję, że wy, trochę tak jak ja, chillujecie. I może nie o to chodzi, żebyście odpalali od razu grilla, nie? Bo to tak trochę niezdrowo. Ja na przykład proponuję pobiegać 8 kilometrów w deszczu. Naprawdę. Słuchajcie, to jest takie fantastyczne, bo można się spocić i umyć jednocześnie, nie? Naprawdę. Świeżyneczka od razu. Wchodzę, ciach, pach, audycja. I poszło. Także dzisiaj, proszę Państwa, będziemy się bardzo, ale to bardzo powoli rozkręcać w rokowej propagacji. Ja nazywam się Marcin i pozostaniecie ze mną na pewno do 22:30.

Serce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę.

rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Pociągi towarowe, Jakub Skorupa, graliśmy ten numer i do, kurde, kiedy to było? Dawno, dawno, bardzo dawno, album zeszyt pierwszy z roku 2022. I żeby jeszcze być skrupulatnym, proszę Państwa, utwór pierwszy, który dzisiaj nam wybrzmiał, to oczywiście Ślady i Fisze Made Tworzywo z albumu Mamut z roku 2014. A my absolutnie nie będziemy się rozpędzać. Nie wiem, jak u Was jest pogoda, ale u mnie dzisiaj to było tak. Czasem słońce, czasem deszcz, można by tak rzucić tytułem. Takim zagranicznym nawet, ale nie o to chodzi, bo było słońce i był deszcz i były fantastyczne kolory i to znaczy, że gdzieś tam, ja nie widziałem, ale na pewno tam z drugiej strony bloku na pewno jest tęcza.

oczywiście, oczywiście. Siedmioramienna tęcza Lady Punk z albumu o dwóch takich, co ukradli księżyc i polecam, absolutnie polecam każdemu, jeżeli gdzieś tylko traficie na bajkę, taką słuchowisko radiowe z tą muzyką, kupcie, po prostu kupcie i zachowajcie. Ja miałem to na kasecie, ale niestety kaseta gdzieś się zapodziała. No takie życie, proszę Państwa. Także Lady Punk, oni to jakieś 45-lecie zespołu obchodzą? Jakoś tak? Jakieś koncerty mają być gdzieś tam w telewizorni, mówili? Powiem tak. Chyba teraz to już nie porywają generalnie. Ale jak to lubi, proszę bardzo, lubi te stare numery, to zapraszamy serdecznie. Ja jednak wolę odtwarzać z płyty niż niestety na żywo. No chłopaki troszkę, po prostu. No dobrze, proszę Państwa, jest taka sprawa, że oprócz tęczy, to tu właśnie wyczytałem, że jakieś zorze, jakieś cuda się na niebie mogą dziać, albo się już działy, chyba to albo wczoraj na dzisiaj, albo z dzisiaj na jutro, także nie, dzisiaj mam czwartek, rany boskie, to co ja gadam, z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, także proszę Państwa, bądźcie gotowi, zorza nadchodzi. 2X Vibe. Nie.

Droga na Brześć, piżamka porno z albumu Bułgarskie Centrum, po prostu Bułgarskie Centrum, 2016 rok. Tak sobie tutaj dotykamy delikatnie wszystkich tematów, jest po prostu chill, na spokojnie próbujemy. Teraz będzie parę akcentów trochę żywszych takich, znanych oczywiście wszystkim nam muzycznie, ale słuchajcie, bo tu dzięki za info, w ogóle mamy to. Mamy finał w Paryżu. Maja, trzymajmy kciuki. Ja się absolutnie, przyznaję się, absolutnie się tenisem nie interesuję. Nie. Nie rozumiem tej gry. Naprawdę, próbowałem, przyznaję się, ale chyba jednak wolę oglądać to niż tak zwaną piłkę kopaną.

Other Side i Red Hot Chili Peppers, album Californication. Tak jest, Californication, i to był rok 1999. Kurde, to tak jakby to wczoraj było, nie wiem, jakoś tak mam takie wrażenie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą zorzę i te w ogóle tu alerty zorzowe, tu poczytałem, tak, alerty zorzowe, fajnie, no, fajnie brzmi. To północny horyzont, proszę Państwa, proszę obserwować. I może się uda. 30-40% taka jest prognoza, jak tu czytam. Także no, u mnie słabo, bo pełne zachmurzenie widzę. No, chyba, że się coś zmieni, ale jakoś tak słabo to widzę. Także, ale jak gdzieś macie otwarte niebo, to spokojnie, jak zajdzie słońce, no to szukamy. Szukamy zorzy. Ona nadejdzie.

0: oczywiście najbardziej charakterystyczna wokalistka, jaką znam, Skin, czyli frontmanka, Skank Hennessy, Skank Hennessy, ale to z albumu jej solowego 2006 rok, Fake Chemical State. No i powiedz teraz człowiekowi, że na północnej, na północnym niebie ma szukać, nie? No i jak te północne niebo znaleźć, to tak, przypominamy sobie, nie, jak był dzień, gdzie było słońce w najwyższym punkcie, to w drugą stronę się patrzymy. Dobra? Jak tu słońce, to w drugą stronę i tam jest północ. Na 100%. Także na 100% tam będzie tęcza. Jaka tęcza? Zorza, co ja gadam.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie.

Show Me How to Live i grupa Audioslave, oczywiście z albumu Audioslave 2002, tak, 2002, dobrze pamiętałem. No, nieodżałowany Chris Cornell z charakterystycznym taką chrypą i takim piaskiem w głosie. Ja też troszkę czuję, słuchajcie, dzisiaj po tym bieganiu trochę gardło, także herbata z cytryną już była, z plastereczkiem cytrynki, nie? I no, powiem szczerze, nawet posłudziłem, żeby to lepiej wchodziło. No i witaminka C dodatkowa, tak jakby ktoś biegał w deszczu dzisiaj jeszcze, albo cokolwiek robił innego w deszczu i to, no, żeby się nie przeziębić, to załadujcie witaminę C na noc i będzie, no i będzie dobrze. Słuchajcie, a teraz się przeniesiemy na koncert. Będą dwa utwory z koncertów, znaczy dwóch różnych zespołów. Pierwszy będzie po polsku, a drugi będzie po angielsku. Ale ci pierwsi to się na końcu przedstawią.

0: Dobry wieczór! Jesteśmy na oce!
1: Właśnie, dobry wieczór, to oni Laocze, to jest zespół, który ja bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że oni już nie grają w tym składzie oryginalnym Laoczeowym, można to tak nazwać, no bardzo. Spięty jest w porządku, tak, koncerty nie porywa, ale jak ktoś chce, to czemu nie? Można spróbować, znaczy trzeba spróbować, żeby potem można było powiedzieć, że na przykład nie porywa. Że taki był taki Wańka, wstańka, góra, dół, najpierw wolno, potem szybko, wolno, szybko, szybko, wolno. Tak trudno było się troszkę wczuć. Natomiast przy Laocze, no to szaleństwo, non-stop kolor. Astrolog to był pierwszy utwór z albumu, który nazywa się Koncert w Trójce. I to był rok, proszę Państwa, 2013. I mamy dzisiaj taki dzień, że sobie tak troszkę chillujemy muzycznie. Możemy powiedzieć, że nie spieszymy się z tymi numerami. Gdzieś one są takie troszkę wolniejsze, takie bardziej ciepłe, o, takie oplatające nas dookoła, nie? Ale są też akcenty, proszę Państwa. No i takim akcentem dzisiaj na przykład będzie utwór, który ma 13 minut. 13 minut i 42 sekundy. Ja wiem, że go kiedyś zagrałem. Nie pamiętam, jak dawno temu to było, ale dość dawno to było. I chciałbym powtórzyć ten utwór, bo naprawdę jest moc. I jest dzisiaj taki dzień, że można spokojnie zagrać sobie 13 minut. 42 sekundy. Proszę Państwa, Rime of the Ancient Mariner i grupa Iron Maiden.
2: This is what not to do if your bird shits on you. The Rime of the Ancient Mariner!

To, że to przepiękne. A przepraszam bardzo, ale chrypa strasznie. Strasznie mi ten piach dzisiaj jakoś tak po tym bieganiu przeszkadza. Słuchajcie, Hallowed by the Name. Nie, co ja gadam. Rime of the Ancient Mariner. To oczywiście Iron Maiden Live in New Jersey to był, czyli USA, 14 marca 2008 roku to się zdarzyło. A w ogóle to jest utwór z

0: gorąco, także jest czego słuchać, nie? No i 13 minut można spokojnie herbatkę ciepłą z kolejną cytrynką wypić, tak? Ciasteczko oczywiście bez cukru, wiadomo, nie? My sportowcy, bez cukru. No i wiele innych fajnych rzeczy można zrobić. Tak a propos sportu, bo tak zacząłem tutaj wąteczek taki, to nie wiem, czy oglądaliście piłkę kopaną ostatnio. Ja powiem szczerze, że nie oglądałem piłki kopanej ostatnio, tylko jakby zbierałem informacje, znaczy nawet dostawałem te informacje, bo nie byłem świadomy, że gramy jakieś mecze. No i tak, z Ukrainą wiadomo co, 2-0 dla Ukrainy, no i proszę Państwa, co za sukces po prostu, żeśmy osiągnęli. 2-2 z Nigerią. Ja nic do Nigerii oczywiście nie mam, nie, ale panowie, no panowie, to tak nie, no nie, no nie, dlatego nie wiem, przerzućmy się na jakieś, nie wiem, koszykówkę, albo nie wiem, siatkówkę, o, na siatkówkę się przerzućmy, bo to może być nasz sport narodowy, może na tenis niech będzie to naszym sportem narodowym. No i tak mnie dzisiaj, proszę Państwa, tak zastanawiałem się, czy jest w ogóle jakaś taka piosenka związana z drużyną narodową, no oprócz przyśpiewek stadionowych, to wiadomo, może niekoniecznie dzisiaj do odsłuchania, może w innym terminie, ale znalazłem, naprawdę, znalazłem piosenkę o reprezentacji, czy mowa, dlaczego nie chcę grać w reprezentacji, proszę Państwa. Grupa Kult.
1: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

No to ja myślę, że temat reprezentacji w rokowej propagacji nam się zrymowało, nawet mamy po prostu, mówiąc krótko, zamknięty, nie? Nie będziemy wracać do piłki kopanej. Teraz trzymamy kciuki za Maję i proszę Państwa, życzę sobie i Wam właśnie sukcesów w jakimkolwiek sporcie przez naszych sportowców.

Właśnie, właśnie, mądrych ludzi wokół, to nam, tego nam trzeba, właśnie, tego nam trzeba i będzie chyba troszkę spokojniej. Słuchajcie, bo w ogóle to tak, zaczęliśmy tęcza, zorza, w ogóle no naprawdę cuda się dzieją, ale o, jeżeli nie zgasło, no chyba zgasło właśnie, ajajaj, to nic, to wam znajdę wam za chwilę, albo może mi się uda z głową, tak, chyba się uda. Tak, zorza już była, tu zorza, o, jest, słuchajcie. Zabawa polega na tym, że oprócz zorzy, to na niebie, jeszcze będą różne fajne cuda. I to od razu mówię, gdzie to wyczytałem, bo to profil z głową w gwiazdach. Bardzo, bardzo go lubię osobiście. Tam sobie podczytywać różne rzeczy i czasami przez tego szalonego gościa wyglądają naprawdę dziwne rzeczy na niebie. Tak, ja wiem, że jest zachmurzenie. Ja wiem, że pada. Ale trzymajcie kciuki, bo to jest, słuchajcie, między 5 a 13 czerwca, także naprawdę jest dużo czasu, mamy dopiero 4, to w sumie od jutra. O co chodzi? Najjaśniejsze planety wieczornego nieba, czyli Wenus i Jowisz, wykonają kosmiczny taniec z największym zbliżeniem 9 czerwca. Proszę bardzo, wszystkiego z blisko przyglądać się będzie Merkury i generalnie chodzi o to, żeby tego nie przegapić. Także można, słuchajcie, gołym okiem zobaczyć, jak Wenus do Jowisza obok Merkury i będzie ponoć WOW, jak to jest napisane z dużych liter, także WOW. Także czekamy, słuchajcie, aż się niebo rozejdzie, znaczy nie rozejdzie, chmury się rozejdą, będzie widać gwiazdy, szukamy Wenusa i Jowisza. No tego wam nie powiem, gdzie to znaleźć, a na pewno dacie radę, ja w was wierzę, w was, że dacie radę. Wenus, Jowisz i Merkury. Ja wiem, że niektórzy to patrzą na przykład do Księżyca, można sobie powiedzieć, nie? Na przykład ja na przykład będę robił łączności z Księżycem, naprawdę. EMF się to nazywa. Takie, że odbicie od Księżyca i powraca, nie? Ale to kiedyś wam, jak zrobię, to wam opowiem. Znaczy pewnie wam dopowiadam, jak się będę przygotowywał, ale to innym razem. Słuchajcie, muzycznie jest tak. Jest tak ciekawie, bo sobie i wam męskie granie za nami. I jest taka piosenka, której ja wiem, że ona jest fajna, bo tam jest nie mogę z łóżka wstać, na moich plecach kot trenuje w lewo zwrot, coś takiego jest, o kocie, lewo zwrocie i takie tam różne rzeczy. Grupa Perfect wydała taką piosenkę, chce mi się z czegoś śmiać, album Unu i postanowiłem wam i sobie ją teraz przypomnieć.

to akurat łatwe było, nie? Ale początek jest ciałokształt jednej z pań wśród dolin oraz wzgórz, które okrywał tłuszcz, wytatuował ktoś, słynny zwodzony most. No i a zaśpiewajcie to tak razem z nim. To więc tak, za tydzień, proszę Państwa, za tydzień wszyscy śpiewamy Chce mi się z czegoś śmiać, perfekt. To jest utwór z płyty UNU. To był 1982 rok. Także myślę, że za tydzień będziemy już wszyscy spokojnie w takim tempie, jak pan wokalista Markowski po prostu ułobudu robić. W sumie mógłby ktoś cover tego zrobić, co nie? Ciekawe, jakby sobie AI z tym poradziły. To jest wyzwanie. Słuchajcie, tak sobie rozmawiamy dzisiaj o gwiazdach, zorzach, tam koniunkcjach, czyli zbliżeniu planet. To może byśmy zagrali sobie co? Noc komety? Tak w oryginale, proszę Państwa, przed Państwem, drodzy Państwo, jeszcze raz Państwo, Noc Komety i Felicjan Andrzejczak.

0: Znikną duszne sny. Noc komety, tak, czekamy na noc komety. Czy będzie jakaś noc komety? Nie wiem. Powiem szczerze, że na ten temat nie czytałem, ale dowiemy się za tydzień. Tak, myślę, że za tydzień spokojnie będziemy wiedzieć, czy przed nami jakaś noc komety.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

grupa Myslowic, sprzedawcy marzeń. Tak to się przepięknie nazywa. To jest jeden z niewielu numerów Myslowic, które jakoś tak darzę sympatią, bo jakoś do większości repertuaru, no i jakoś nie mogę, ale jest parę utworów, które gdzieś tam zapadają w pamięć, a to właśnie był jeden z nich. Słuchajcie, jest 22:25, także nie mam pojęcia, kiedy minęło to ten cały czas, prawie półtorej godziny. I zostały nam dwa numery. Ostatni to wiadomo co, ale przedostatni to nawet nam się tak trochę wiąże, słuchajcie, to absolutnie dzisiejsza audycja jest taką, przyznam się, taką tematyczną improwizacją, ponieważ miało być tak spokojnie, chilloutowo, tak troszkę z akcentem, troszkę zgrzytliwie, ale tak ta muzyka miała tak bardziej otulać niż po prostu zmuszać do jakiegoś tam skakania albo, nie wiem, zgrzytania i tańczenia pogo. Ale jest taki numer na koniec, przedostatni, który nam się wiąże tematycznie, bo mówiliśmy o zorzach, gwiazdach, tęczach i północnym niebie i słuchajcie, to gdyby nie było John Segada, Just Another Day, czyli ostatniego numeru, to ten numer, moim zdaniem osobistym, skromnym, to ten numer by zamykał audycję. No ale ponieważ jest John Segada, to niestety Sleeping Satellite i Tasmin Archer, no wystąpi dzisiaj jako utwór przedostatni.

0: jakże to piękne. Sleeping Satellite, Touch Me Archer. Great Expansion, jakoś tak. Dobra, nieważne. 92 rok, proszę Państwa, to był ten czas, kiedy ten utwór powstał. Pamiętam klip taki, właśnie taki gwieździsty, jeszcze z MTV. Ja wiem, ja często powtarzam, że wtedy MTV było MTV. No cóż, takie czasy były. Proszę Państwa, jest 22:30, ale zanim puścimy sobie ostatni numer, który wszyscy doskonale znamy, to powiem tak. Mamy długi weekend. Przynajmniej większość ma długi weekend, więc słuchajcie, w długi weekend można spokojnie, można po pierwsze primo nie gapić się w telefon, ani nie oglądać telewizji. Także proponuję, żebyście zrobili coś po prostu szalonego, obojętnie na pogodę, codziennie wychodzimy na dwór. Nie? Tak się kiedyś mówiło, wychodzimy na dwór. W niektórych regionach naszego pięknego kraju, no bo mamy piękny kraj, wiadomo, mówi się, że się idzie na pole, nie? Na przykład, no to albo na pole, albo na dwór, jak tam sobie wolicie. Ale żeby było tego mało, to możecie wziąć, mówiłem, że odłożyć telefon, ale możecie wziąć ten telefon, tylko pod warunkiem, że weźmiecie ze sobą słuchawki. I oczywiście wrzucicie X-Vibe'a, bo tak, w czwartek to ja. Nie chwaląc się, nie? Ale jestem skromny dzisiaj. Jutro, o, też ja. O 22 do 23. Moje techniczne wydanie, czyli mówiąc krótko Funky House, gdzie się tam funkujemy, hausujemy, czasami rejwujemy, czego tam nie ma. Różne dziwne rzeczy się zdarzają. Ale, proszę Państwa, był piątek, to będzie jutro drugi dzień długiego tygodnia. Sobota. Sobota też mamy coś dla Was. Myśli nieuczesane, to późno będzie. Katarzyna od 22 do 23. Zapraszam serdecznie. Tam się może dużo dziać, bo to są bardzo nieuczesane myśli. O tej porze w sobotę to już można, bo po 22. Także nie będę nic mówił. A sama Wam powiem. Co to jeszcze? W niedzielę. Aleksandra za to od 18 do 20 dźwięki z taśmy. Milutko, cieplutko. No to już będzie tak na zakończenie tego długiego weekendu. Akurat spokojnie. Żeby tak wyluzować i w poniedziałek pójść do pracy. Ale za to w poniedziałek od 20. Adrian, Play of Beats. I tam się naprawdę wiele dzieje. Ale za to, co będzie we wtorek. Oh, tylko to musicie być twardzi. Bo to jest 22 do północy. U Łukasza tam się naprawdę fajne rzeczy dzieją. Może naprawdę sobie przypomnieć takie niektóre hiciory, albo w ogóle utwory, których nawet powiem, że dinozaury czasami nie znają, a ten gość się po prostu gdzieś tam wykopuje i gra historię, taką naprawdę historię. Także słuchajcie, wiecie co robić. No cóż, a na koniec, jak zawsze, John Segada i Just Another Day, a wy trzymajcie się ciepło, bądźcie dzielni, dbajcie o siebie i wiadomo co, mniej kiełbaski i grilla, więcej ruchu i wody gazowanej oczywiście. Cześć!
1: Rockowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jolka, Jolka, pamiętasz w wykonaniu Budki Suflera? To ten rodzaj nostalgii, który albo cię rozczuli, albo zmusi do szybkiego wyjścia z pokoju. W 1983 roku, kiedy ten numer święcił triumfy, świat jeszcze wierzył w magię płyt winylowych, nie wiedząc, że za chwilę wszystko utonie w cyfrowym szumie. Dziś te wspomnienia brzmią równie nieuchwytnie, co obietnice składane nocą. Skok w czasie do współczesnych realiów bywa bolesny, ale przynajmniej nie musisz przewijać kasety ołówkiem. Zostawmy więc te sentymenty za sobą i sprawmy od... I wieczór nabrał nieco ostrzejszego charakteru. Teraz The Kid LAROI, Youngboy Never Broke Again oraz Internet Money i utwór Tragic w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu przestała w kółko wiercić w ścianie dokładnie o 6 rano. To totalny hymn o triumfie spokoju, który każdy z nas zna aż za dobrze, kiedy wreszcie w bloku zapada ta błoga cisza. A teraz w Radiu X Vibe Tilt, I Will Always Love You, dla sąsiadki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Sabrina Carpenter błaga o litość tak skutecznie, że aż mam ochotę wyłączyć telefon i zasić się w lesie, bo te jej prośby brzmią jak definicja współczesnego dramatu. A skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to w 1982 roku pewne dzieciaki z Birmingham nagrały numer, który stał się hymnem pokolenia. Choć podejrzewam, że połowa z nich nie do końca rozumiała tekst. Więc teraz czas na dawkę czystego absurdu, bo Musical Youth zaserwują nam Pass the Dutchie w X-Vibe.
1: This generation rules the nation with Russian.

Kolekta był Silbermont i Das Beste w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka Stephanie Kloss poznała resztę składu w chórze kościelnym, co jest dość ironiczne jak na rockowy zespół? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wiadą Yeah, Yeah, Yes. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: znowu nie możesz spać, więc pewnie znowu szukasz dziury w całym. Ale spokojnie, w X-Vibe nikt cię nie oceni, bo wszyscy tu jesteśmy trochę niekompletni. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, komputerowo wygenerowany prezenter, nagle przejął sygnał dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, a sprawca nigdy nie został złapany, mimo że w czasie tego cyfrowego ataku pokazał światu goły tyłek w rytm szumiącego bitu. To był totalny obłęd, bo w tamtych czasach nikt nie ogarniał, że ktoś może tak łatwo zhakować rzeczywistość, zostawiając nas z pytaniem, czy technologia to zbawienie, czy po prostu kolejny sposób na wywołanie u nas cyfrowej paranoi. Teraz Stay Solid Rocky i Party Girl w X-Vibe.
1: Just wanna have fun, so they party.
2: Hey yo, Nashy, you go crazy.

Don't be scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared to. Pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.

Marek z Żoliborza wciąż analizuje, czy to cześć sprzed 3 lat było tylko uprzejmością, czy początkiem końca jego relacji z rzeczywistością. Więc puszczamy mu Ocean Drive od Kaluma i Stefani Schulte, żeby wreszcie przestał jeździć w kółko po tej samej arterii myśli. W Radiu X Vibe. Dla Marka, od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Wiesz, kiedyś w 2006 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć wirusa komputerowego, który po prostu wygrywał melodyjkę z horroru, zamiast niszczyć pliki, co było wręcz urocze w swojej bezużyteczności. Bo w tamtych czasach wszyscy baliśmy się utraty danych bardziej niż spotkania z byłą dziewczyną w centrum handlowym. A ten cały cyfrowy żart tylko potwierdza, że ludzka kreatywność w stronę absurdu nie zna żadnych granic. Podobnie jak nocne rozkminy przy chłodnej kawie w X-Vibe, gdzie każdy bit wydaje się nieco bardziej niepokojący niż za dnia. Więc zrelaksuj się i poczuj ten klimat, bo teraz Nowator i Lerek ze swoją propozycją pod tytułem Moja Panienka w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

W latach 90. pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia lalki Ferbi, która miała szpiegować właścicieli, bo rzekomo uczyła się ich języka, co wywołało u amerykańskich szpiegów paranoję i zakaz używania tych pluszaków w siedzibach agencji, no bo kto chciałby być podsłuchiwany przez włochatą zabawkę? To totalny obłęd w X-Vibe. Dlatego teraz The Chainsmokers oraz Roses i Roses w

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku. Więc w Radiu X Vibe serwujemy Hotel Room Service Pitbulla. W końcu, skoro nie możesz spać, to może chociaż zamówisz sobie coś do jedzenia prosto do łóżka. Dla ciebie, od ciebie.

Znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, że ciągnie cię do mroku akurat wtedy, gdy reszta świata smacznie śpi i śni o potędze. A my w X-Vibe serwujemy ten nasz specyficzny, lekko przeterminowany klimat. Pamiętasz rok 1984, kiedy to w filmie Terminator kultowy Arnold miał wypowiedzieć zaledwie 17 linijek tekstu, bo jego niemiecki akcent był tak zabawny, że reżyser uznał, iż Lekieniech po prostu milczy i miażdży czaszki. Co wyszło mu całkiem zgrabnie, bo czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy masz przed sobą cały ten nocny bit, który zaraz rozpuści się w uszach. Więc przygotuj się na coś, co brzmi jak wspomnienie najlepszych lat. Teraz Georgia Smith i Little Things ex Gypsy Woman w X-Vibe.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

siedzisz w mroku, a ja wbijam się prosto w twoje słuchawki, żebyśmy razem mogli przeczekać ten absurdalny świat, w którym żyjemy. Bo skoro już nie śpisz, to warto wiedzieć, że w 1997 roku niejaki Tamagotchi wywołał zbiorową histerię, której nie powstydziłby się rasowy horror, bo dzieciaki w Japonii urządzały pogrzeby plastikowym jajkom, które zdechły z braku uwagi, co tylko potwierdza, że ludzkość zawsze miała problem z odróżnieniem cyfrowego bytu od prawdziwego życia. A teraz te zabawki wracają jako nostalgia dla dorosłych, którzy wciąż nie radzą sobie z karmieniem własnego ego. Więc niech ten monotonny beat w X-Vibe przypomni ci, co jest w życiu naprawdę istotne. Teraz Tab, Mezo oraz Kasia Wilk i ich ważne w radiu X-Vibe.

roku 996 twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to prawdziwa historia. Choć prawda była nudna jak flaki z olejem, bo nikt nikogo w maszynce do mięsa nie przerobił. Ten obłędny marketingowy kit łyknęli absolutnie wszyscy. A ty pewnie wciąż wierzysz w te bajki, więc posłuchaj teraz One Republic i Secrets w